Ne morem konzumirati, ne morem konzumirati, ne morem konzumirati, ne morem konzumirati, ne morem konzumirati, ne morem konzumirati, ne morem konzumirati, ne morem konzumirati, ne morem konzumirati, ne morem konzumirati, ne morem konzumirati, ne morem konzumirati, ne morem konzumirati.